0: Cześć, z tej strony Natalia Niemen. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Była zła, gdy zatrzasnął drzwi.